rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełni wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
2: Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Patrząc na zachowanie dwóch synów, którzy od ojca otrzymali polecenie pracy w winnicy, my też pewnie ocenimy podobnie, jak ocenili słuchacze Jezusowej nauki. W rzeczywistości to ów drugi syn zrealizował wolę własnego ojca. Mimo tego, że na początku stawiał pewien opór, później zreflektował się i podjął decyzję o to, by się zaangażować w pracę, tę, którą trzeba było zrealizować. Jezus pragnie od nas podobnego działania w odniesieniu do Jego nauki nam głoszonej. Nie chodzi tu tylko o piękne słowa, o to, by zapewniać nawet uroczyście, by realizować tę naukę. Nie tylko chodzi o postanowienia, o dobrym działaniu, o tym, by spełniać wolę Bożą. Jeśli brakowałoby tam czynów, nie miałoby to sensu. Bóg bowiem pragnie naszej pracy, chce naszego zaangażowania w budowaniu Jego Królestwa tu, na ziemi, każdego dnia. I chcę, byśmy wytrwale podążali przez tę codzienność naszego życia do pełni Bożego Królestwa, wiecznej radości.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Pięćset lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.
6: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za krótką chwilę do Łomżyńskiego Kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

0: Имя Отца и Сына и Духа Святого.
1: Амен.
0: А с вами
1: и с Духом Твоим.
0: Kościół to miejsce spotkania z Bogiem, ale to też dom. Tutaj wszyscy czujemy się rodziną. Jesteśmy przecież braćmi i siostrami. Obok domu Bożego mamy swoje domy, mieszkania, miasto i ojczyznę. Są też tacy, którzy z przyczyn ekonomicznych, politycznych czy na skutek działań wojennych muszą emigrować. Po raz 112 obchodzimy dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Otoczmy modlitwą wszystkich, którzy nie mają stałego mieszkania na ziemi i w poszukiwaniu bezpiecznego bezpieczeństwa i stabilizacji wędrują po świecie. Złóżmy na ołtarzu wszystkie nasze intencje osobiste, rodzinne, naszą ojczyznę, intencje radiosłuchaczy Radia Nadzieja, intencje szczegółowe tej mszy świętej, dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Mirosława w 29. rocznicę ślubu. Druga intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Andrzeja Gacioch z okazji 45. rocznicy ślubu. Naszą modlitwą otoczmy również Antoniego, który dziś zostanie przez chrzest włączony do Kościoła Świętego i stanie się dzieckiem Bożym.

0: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
1: Antoni.
0: O co prosicie Kościół Boży dla Antoniego?
1: O chrzest.
0: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
1: Jesteśmy świadomi.
0: A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?
2: Jesteśmy gotowi.
0: Antoni, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela, czy mój sposób postępowania jest niesłuszny? Czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto słowo Boże.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco w to

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu. Ze względu na dobro

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch synów spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnicy. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia wydawać się może nam taka bardzo prosta. Jest krótka, mówi o dwóch synach, ojcu, który mówi do nich, prosi, żeby poszli do winnicy. Pierwszy odpowiada, rzeczywiście, że pójdzie. Pójdzie, ale po chwili, wbrew temu, co powiedział, nie idzie, nie wybrał się. Drugi z kolei opowiada, nie chce, nie chciało mu się, ale później, jak ewangelista zapisuje, opamiętał się i poszedł. Można powiedzieć, że pierwszy syn po prostu obiecuje, a nie robi. Drugi początkowo nie chce, ale ostatecznie rzeczywiście prosił, robi to, co prosił go ojciec. Czyli można powiedzieć, bardziej robić niż mówić. I oczywiście jest to jakaś w tym prawda, ale wydaje mi się, że Jezusowi chodzi o coś głębiej, żebyśmy weszli głębiej w tej Ewangelii. Bo pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że ta Ewangelia pokazuje też dużą prawdę o nas. Chyba każdy z nas zna taki ten rozdźwięk między tym, kim chciałby być, jaki chciałby być, a tym, jak naprawdę jest. Jakie są te marzenia, co jest do poprawy, a co z tego postanowienia wychodzi. Jest pewien ten rozdźwięk nieraz zauważalny. I w dzisiejszej Ewangelii Jezus nie daje faryzeuszom, ani też nam, gotowej odpowiedzi. Zamiast wykładu daje proste pytanie. Co myślicie? Co myślicie? Pyta też nas. Po to, żeby ta odpowiedź nie wypływała od Niego, ale żeby to była nasza odpowiedź. Żeby to, do czego nas wzywa, było po prostu nasze. A nie zgodą tylko na to. Często może bezmyślną. Jezus nie chce, byśmy byli bezmyślni. Żebyśmy tylko przyjmowali naukę. Chce pobudzić nas do myślenia, żeby pobudzić nasze serca. Gdy pyta arcykapłanów, który z nich spełnił wolę Ojca, oni bez wahania odpowiadają, że ten drugi lepiej postąpił. Trafnie wskazują właściwą postawę. Ale tu właśnie ujawnia się taki ich największy dramat, że pomimo tego, że widzą i rozumieją prawdę, wiedzą, jak powinno się postępować, wcale nie przekładają tego na swoje życie. Jest różnica między tym, że człowiek wie, co jest właściwe, a tym, jak postępuje. Niestety jest ta różnica, że wiedzieć to nie wystarczy. Trzeba też właśnie wcielić w życie. Dlaczego właśnie ci religijni ludzie nie poszli pracować dla Boga? Właśnie uważali się za dobrych. Być może właśnie uważali, że to, jak jest, jacy są aktualnie, to wystarczy. Na każde pytanie znali odpowiedź, już mieli przygotowaną. Przyzwyczaili się do tego, że są uczeni w piśmie, uczonymi w piśmie, że wiedzą dużo, że ludzie ich szanują. Oni się do tego przyzwyczaili i raz po raz przez to im wszystko zaczęło obojętnieć. Bóg stał się dla nich jakimś takim zestawem zakazów i nakazów, a nie kimś żywym. Chrystus wyzywa nas do tego, żebyśmy budowali z Nim relację żywą. Nie tylko opartą na zakazach i nakazach, co powinniśmy robić. Kiedy pojawił się Jan Chrzciciel, on wzywał do zmiany życia. Był kimś zupełnie innym od tych uczonych w piśmie. I oni uważali go za wariata. Kiedy widzieli, że najwięksi grzesznicy porzucają swoje życie i wracają do Boga, nawracają się, oni nawet nie pomyśleli, że to wezwanie Jana Chrzciciela, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, jest także skierowane do nich. Nie pomyśleli, że a może ja też powinienem się nawrócić. Może też powinienem coś w sobie zmienić. Często myślimy sobie właśnie, że przecież jestem w porządku, przecież chodzę do kościoła, modlę się. Może czasami z kimś się pokłócę, zdarzy się. Wiadomo, może coś się zdarzy, przekląć.
No ale ogólnie jest dobrze. Mówimy Bogu często, no chcę być dobry, lepszy. Może od jutra zacznę być bardziej cierpliwy, od jutra zacznę Ewangelię czytać, Pismo Święte sięgnę. Może więcej się modlić. Może być w nas takie pragnienie czegoś lepszego, takie dobre pragnienie. Tyle, że często to się kończy tylko na tej postawie dobrego, tego pierwszego syna. Właśnie mówimy Bogu, a przychodzi jutro i jutro postępujemy tak samo. Nie ma tego wcielenia w życie. Dużo obiecujemy, a nic z tego nie wynika. Niestety tak jest. Drugi syn robi początkowo coś, co no, wydaje się, że nie jest w porządku. Ale mówi prawdę. To jest cenna rzecz. Właśnie w tym, że powiedział, że no nie chce pójść, nie pójdzie, on jednak no, zrobił coś bardzo ważnego. No, stanął w prawdzie po prostu. W oczy powiedział ojcu, że no teraz nie chce mu się. Nie próbował pozować na jakiegoś dobrego syna, który zgodzi się na wszystko, który wykonuje każde polecenie ojca. Nie próbował, bo wiedział, że tego nie zrobi. I właśnie od tej szczerości jego zaczęła się właśnie jego przemiana, nawrócenie. Bóg może zmienić człowieka, który stoi przed nim w prawdzie. Ale co w sytuacji, kiedy człowiek no właśnie nie zwraca się do niego o pomoc? Kiedy uważa, że wszystko jest dobrze, wystarczająco dobrze? Kiedy może udaje kogoś lepszego niż jest? Jak w takiej sytuacji ma postąpić Pan Bóg, który szanuje naszą wolność? Który nic nie robi na siłę w naszym życiu? Rozmowa z Bogiem nie zaczyna się od obietnicy: Boże, od dzisiaj będę już idealny. Ale zaczyna się od szczerości. Boże, no niestety taka jest prawda o mnie. Nie chce mi się, mam bunt, nie potrafię przebaczyć, nie potrafię być milszy. Moja wiara jest słaba. Staniecie w prawdzie. Bóg nie chce, żebyśmy w tym zostawali, ale chce, żebyśmy przestali oszukiwać samych siebie. Chce, żebyśmy liczyli bardziej na Niego. Żebyśmy przyjęli Jego wyciągniętą dłoń. Pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela mówi o tym wprost. Jeśli zły człowiek odwróci się od swoich grzechów i

0: przed religijnymi przywódcami. Mocno mówi, kiedy mówi, że celnicy, nierządnicy będą wchodzić przed nami. Ale nie dlatego, że pochwala grzech albo mówi, że grzech jest dobry, tylko dlatego, że właśnie ci grzesznicy zrozumieli swoje błędy. I kiedy doświadczyli tego, że Pan Bóg im wybacza, że ich kocha, że nie odrzuca, oni z całego serca zaczęli żyć dla Niego i zrozumieli, że dostali drugą szansę, której nie mogą zmarnować. Z tych dwóch grzeszników większą szansę na zmianę ma ten, który wie, że zrobi źle. Bo taki człowiek szuka pomocy. Zwłaszcza wtedy, kiedy no nie radzi sobie z grzechem. Kiedy po prostu po ludzku już nie ma siły. Do kogo się zwrócić, jeżeli nie do Boga? Może właśnie poczucie grzechu może być tą motywacją do tego, żeby jeszcze bardziej liczyć na Bożą pomoc. Drugi syn powiedział, nie chcę, ale potem no właśnie przemyślał to i poszedł do tej pracy. Coś się w nim wydarzyło. Może trwało to parę godzin albo parę dni, ale koniec końców poszedł do tej pracy. I z nami może być tak samo. Przemiana serca wymaga czasu. Być może to nie będzie kilka godzin, bardziej może dni albo i lata, ale chodzi o przemianę serca. Czym innym jest powiedzieć, doświadczam grzechu i nie radzę sobie, więc to zostawiam. A czym innym jest powiedzieć, doświadczam grzechu, nie chcę go, nie potrafię, ale wiem, że Boże, z Tobą mogę więcej. Liczę na Ciebie. Pomóż mi podjąć tę poprawę. Pan Bóg nie szuka robotów, którzy robią wszystko bez myślenia. Dobrze to robią, idealnie. I nie szuka tych, którzy też robią wszystko, na co mają tylko ochotę. Szuka głębokiej relacji z nami. Tego właśnie pragnie. Żebyśmy weszli z Nim w głęboką relację. Być może, która zacznie się od tego, że doświadczamy grzechu. Ale że stajemy w prawdzie w tym grzechu. Może dzisiaj ktoś jest tutaj na tym etapie, że nie chce mu się, że może czuje zniechęcenie, jakiś bunt, nie rozumie czegoś. Pan Bóg mówi, nie uciekaj. Powiedz mu szczerze o tym, co czujesz. Bo może właśnie od takiego zwykłego, szczerego nie chce mi się, wypowiedzianego na kolanach, rozpocznie się Twoje najbardziej prawdziwe, wypowiedziane tak. Może tutaj właśnie mieć początek, w tym stanięciu w prawdzie. Więc prośmy dzisiaj Pana Boga o to, żebyśmy potrafili stanąć przed Nim w prawdzie, spojrzeć na siebie w prawdzie. Tacy, jacy jesteśmy, z tym, co nam wychodzi, ale z tym też, co nam nie wychodzi. I prośmy Go o to, żeby nam pomógł, bo On rzeczywiście ma moc pomóc, ma moc nam pomóc. Amen.
1: Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich ochrzczonych. Wołajmy do Niego, Chryste, wysłuchaj nas. Prosimy Cię, aby to dziecko odrodziło się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Prosimy Cię, aby się stało żywym członkiem Kościoła Świętego. Prosimy Cię, aby mogło słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkiem. Prosimy Cię, aby z radością mogło wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej. Prosimy Cię, aby miłowało Boga i bliźniego według Twojej nauki. Prosimy Cię, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastało w łasce i świętości. Prosimy Cię, aby Małgorzata i Mirosław oraz Teresa i Andrzej cieszyli się Bożym błogosławieństwem, opieką Matki Bożej, wszelkimi potrzebnymi łaskami na każdy dzień małżeńskiego i rodzinnego życia. Chryste. Prosimy Cię, aby wszyscy Twoi wyznawcy

Sprawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, Święci Brunonie i Krzysztofie, Święty Antoni, wszyscy święci i święte Boże, Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego, niech Cię broni moc Chrystusa, Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.

Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze Wszechmogący. Ty stworzyłeś wodę, która oczyszcza i podtrzymuje życie. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz. Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony Jezu Chryste. Z Twojego boku wypłynęła woda i krew, aby z Twojej śmierci i zmartwychwstania narodził się Kościół. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty, który namaściłeś Chrystusa ochrzczonego w wodach Jordanu, abyśmy wszyscy w Tobie byli ochrzczeni. Przybądź nam z pomocą, Panie, Ojcze jedyny, i uświęć tę wodę, aby dziecko nią ochrzczone zostało obmyte z grzechu i narodziło się do nowego życia jako Twoje przybrane dziecko. Boże, uświęć tę wodę. Uświęć tę wodę, aby dziecko nią ochrzczone uczestniczyło w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i stało się przez to podobne do Twojego Syna. Boże, uświęć tę wodę, aby dziecko, które powołałeś, odrodziło się z Ducha Świętego i zostało włączone do Twojego świętego ludu. Boże, przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze Antoniemu, którego w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Antoni otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Antoni, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne.

Antoni, stałeś się nowym stworzeniem i przeoblokłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa.

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, ofiary złożone na tace przeznaczone są na pracę przy naszym Kościele. Bóg zapłaci.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiarę z rąk Twoich.
2: A także nam do życia.
0: Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wiecznego błogosławieństwa. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twojego ludu, aby z wiarą i odwagą szli za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się wołać:
2: Ojcze nasz, któryś jest w

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. 26. Niedziela Zwykła. Dziś po mszy świętej o godzinie 18:00 wieczór uwielbienia prowadzony przez grupę Adoremus. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W poniedziałek 28 września przypada 9. rocznica śmierci księdza infułata Henryka Jankowskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii. Nabożeństwo żałobne o godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Również jutro w ramach akcji Iskra Bożego Miłosierdzia zapraszamy na koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego. W środę o godzinie 17:00 różaniec za duszę w czyśćcu cierpiące, o godzinie 18:00 msza święta w tej intencji. W czwartek 1 października różaniec za rodziców za dzieci o godzinie 18:00 msza święta w tej intencji. W czwartek rozpocznie się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich, dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie o godzinie 17:30. Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania różańca w domu. Osoby modlące się na różańcu mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie win i kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można uzyskać codziennie, odmawiając jedną cząstkę różańca. W tym tygodniu jest pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwa i spowiedź o godzinie 7 i 18:00. W piątek w godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą chorych z sakramentalną posługą. W przyszłą niedzielę, 4 października o godzinie 19:00 zapraszamy do Katedry Łomżyńskiej na uroczyste zakończenie 22. Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica. Jednym z wykonawców będzie nasz parafialny zespół Atre Voci. W przyszłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 18:00 spotkanie do bierzmowania, kandydaci do bierzmowania. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne po mszy świętej o godzinie 18:00. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę na Maltę w terminie od 25 do 31 stycznia 2027 roku. Program pielgrzymki, więcej informacji na parafialnym Facebooku, w gablocie przed kościołem, zapisy i szczegóły u księdza Dawida. Mógł zapłacić za ofiary złożone na tace, przeznaczone na pracę przy naszym kościele. Serdeczne gratulacje i życzenia Państwu Małgorzacie i Mirosławowi oraz Teresie i Andrzejowi z okazji jubileuszów ślubu. Niech Pan Bóg błogosławi Wam w każdym dniu Waszego małżeńskiego, rodzinnego życia. Również gratulacje Antoniemu, rodzicom, chrzestnym, wszystkim krewnym z okazji Waszego chrztu Antoniego, aby wzrastał w łasce, w mądrości u Boga i u ludzi. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego całego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pana z Wami
1: i z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec

0: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
2: Święta Maryjo.
1: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Niedzielne, wczesne popołudnie, spędzają Państwo to popołudnie z Radiem Nadzieja. 11 minut po godzinie 12 za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w parafii pod wezwaniem świętego Brunona. W Łomży od jutra tradycyjnie wracamy do transmisji mszy świętych. Przede wszystkim w porze wieczornej o godzinie 18 na początek. Również w parafii świętego Brunona w jutrzejszy wieczór do godzina 18. Tymczasem na chwilę w tym momencie przenieśmy się do gminy Kolno, która pamięta polskich bohaterów z czasów II wojny światowej. Dziś w Janowie mieszkańcy upamiętnią kolejną 87. już rocznicę rozformowania 110. Pułku Łanów, którego żołnierze podzielili się na 3 oddziały i kontynuowali walkę o wolną Polskę. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski przypomniał na antenie Radia Nadzieja, że uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbywają się już od kilkunastu lat.
1: Fakt, że we wrześniu 1939 roku został rozformowany właśnie w Janowie 110. Zapasowy Punkt Ułanów, jest dla nas taką okazją, żeby to świętować, bo to bardzo ważne wydarzenie kampanii wrześniowej, gdzie na wieść o kapitulacji Warszawy żołnierze 110. Zapasowego Pułku Ułanów nie złożyli broni, tylko poszli w różnych kierunkach kontynuować walkę. To jest naprawdę taka postawa polskiego żołnierza.
0: Wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, ale Ułani nie porzucili marzeń o wolnej ojczyźnie, ocenił wójt.
1: Zostaliśmy zaatakowani przez Niemców 17 września przez Rosjan, gdzie Warszawa skapitulowała. Wydawałoby się, że już nie ma żadnej nadziei, a jednak te decyzje zapadły i to jest niesamowicie ważne. I to chcemy podkreślać, że właśnie ta specyfika narodu polskiego, gdzie nigdy nie pogodzimy się z utratą niepodległości, nawet w sytuacjach najbardziej beznadziejnych, podejmujemy jednak tą walkę po to, aby walczyć o ojczyznę. I my to również w tym roku kontynuujemy.
0: Rozpoczną się już niebawem o godzinie 13 od mszy świętej polowej. Później zaplanowano okolicznościowe przemówienia, złożenie przez delegację kwiatów i zniczy pod pomnikiem oraz pokaz ułański, który zaprezentuje Stowarzyszenie Zagończycy. To wszystko już dziś w Janowie. I powtórzę, początek o 13 od mszy świętej polowej.

0: Tak, śpiewa Sanach, Cichosza. 20 minut po godzinie 12. Mówiliśmy o pewnym wydarzeniu, które już dziś rozpocznie się w gminie Kolno, dokładnie w Janowie, o godzinie 13 na początek msza święta polowa. No a całe wydarzenie to uczczenie kolejnej już 87. rocznicy rozformowania 110. Pułku Ułanów. To dziś, a teraz o wydarzeniu, które w październiku, dokładnie 9 października, rozstrzygnięcie konkursu Łomżynianka Roku, wręczenie odznak honorowych województwa podlaskiego, panele dyskusyjne, mowy motywacyjne czy bezpłatne badania raka jajnika oraz raka prostaty. Tak będzie wyglądać trzecia edycja Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi. Jak mówiłem, 9 października to wydarzenie się odbędzie. Odbędzie się w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok poinformowała, że hasłem tegorocznej edycji forum będzie zmiana.
1: Dlaczego postanowiłyśmy wybrać taki temat? Dlatego, że zmiana dotyczy tak naprawdę każdego obszaru naszego życia. I zawodowego, i relacji. Zmieniają się także technologie, zmienia się medycyna, zmienia się świat, w którym żyjemy. Przygotowałyśmy panele dyskusyjne dotyczące właśnie zmiany, dotyczące relacji między kobietą a mężczyzną, ponieważ role społeczne także się zmieniają. O tym też chcemy podyskutować, ale chcemy też zachęcić do odwagi podejmowania tych zmian. A całość dnia zwieńczymy koncertem zespołu Poparzenia Kawą 3.
0: Wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński podkreślił, że organizacja forum to kolejny przykład dobrej współpracy z Łomżyńską Radą Kobiet.
2: Łomża stanowi pewien wzór w otwartości, partycypacji społecznej, ponieważ od lat w naszym mieście funkcjonują zarówno Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miasta, Rada do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i od blisko 3 lat również Łomżyńska Rada Kobiet, która bardzo aktywnie działa, pokazuje, że ta inicjatywa była jak najbardziej potrzebna.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek przypomniał, że samorząd województwa po raz kolejny jest partnerem strategicznym wydarzenia.
3: Jedno z większych przedsięwzięć zorganizowanych przez kobiety dotyczące spraw kobiet w województwie podlaskim. Samorząd województwa podlaskiego, jak każde dobre przedsięwzięcie w Łomży, wspiera ten event i wierzymy, że jak najwięcej państwa tutaj przybędzie, bo program jest niezwykle interesujący, począwszy od zdrowia, skończywszy na przedsiębiorczości, ale też przez całe życie społeczne. Do tego przedsięwzięcie kulturalne o godzinie 19 w postaci koncertu. Piękny dzień nie tylko dla kobiet w Łomży 9 października.
0: Od piątku ruszyły zgłoszenia do udziału w forum. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze rejestracje na stronie internetowej kobiecedrogi.pl. Powtórzmy to wydarzenie 9 października w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego. W Łomży. Morgan Wallen, tymczasem już teraz na antenie radia Nadzieja. Been by now, 23 minuty po 12.

0: Nadzieja, grupa Pectus, to jest Radio Nadzieja. W niedzielę 12.30 na naszych zegarkach przyjechała na stację benzynową, mając 2,5 promila alkoholu. Mowa o 38-letniej kobiecie, którą zatrzymali kolejscy policjanci na terenie gminy Turośl. Kobieta wpadła w ręce funkcjonariuszy, dlatego że jej samochód stoczył się i wylądował w rowie. O szczegółach sprawy młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji. Właśnie, w Kolnie.
1: Dyżurny kolneńskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw w gminie Turośl ujęto nietrzeźwą kierującą. Z relacji świadka wynikało, że przyjechał na tą stację, by wyciągnąć z rowu pojazd, który stoczył się z parkingu. Jednak gdy podczas rozmowy poczuł alkohol od kobiety i mężczyzny, którzy podróżowali tym autem, od razu postanowił powiadomić o tym policjantów.
0: Zarówno kobieta, jak i pasażer byli pod wpływem alkoholu.
1: Badanie alkomatem 38-letniej mieszkanki Bielska Podlaskiego wykazało 2,5 promila alkoholu w organizmie. Taką samą ilość alkoholu w organizmie miał również pasażer, który z nią podróżował. W rozmowie z policjantami 38-latka przyznała, że to ona kierowała pojazdem. Po zatrzymaniu na parkingu niewłaściwie go zabezpieczyła, w wyniku czego stoczył się do rowu. Dzięki nagraniu z monitoringu funkcjonariusze potwierdzili, że za kierownicą Hyundai'a, który przyjechał na tą stację, siedziała kobieta.
0: Teraz kobieta odpowie przed sądem.

0: Tym razem Patrycja Markowska na antenie Radia Nadzieja. O pogodzie będziemy teraz mówić. Niedziela zapowiada się bardzo słonecznie. W niektórych regionach kraju termometry pokażą dziś powyżej 20 stopni, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się zachmurzenie umiarkowane. Będzie cieplej od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i Podhalu, około 20 stopni w centrum, do nawet 23 stopni na ziemi lubuskiej. Chłodniej miejscami będzie też nad samym morzem, szczególnie w rejonie Półwyspu Helskiego. Tam może się utrzymać temperatura około 16 stopni.
0: Wiatr będzie na ogół słaby. Sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką, grupa U2, Street of Dreams, a później znów polska nasza muzyka Mrozu i zespół Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Posłuchajmy.

0: Kacperczyk, Mrozu, wszystko czego chciałem. 12.46, przed chwilą było o pogodzie. No a teraz wybiegnijmy na siatkarski parkiet. Polacy mistrzami Europy i to po raz kolejny w emocjonującym meczu z Francją. Polscy siatkarze wywalczyli złoto i kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie.
1: Piękny mecz, emocjonujące widowisko. Zawsze wierzyliśmy w nich.
2: Bardzo pozytywnie.
3: Był pan pewien wygrany od początku?
2: Nie. Absolutnie nie. To jest zawsze Francja. Francja nam nigdy nie leżała. A tutaj chłopaki naprawdę się postarali.
4: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi.
0: W Warszawie z kibicami rozmawiała Jolanta Turkowska.

0: nieco o poezji śpiewanej, stare dobre małżeństwo. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży przypomina mieszkańcom, nie trzeba czekać do zimy, cały czas można wnioskować o włączenie ogrzewania. Ci, którzy mieszkają w blokach, muszą jednak najpierw powiadomić organ zarządczy budynku. Prezes MPC Radosław Żegalski w Radiu Nadzieja wyjaśniał, że jeśli ktoś uważa, iż w jego mieszkaniu lub domu robi się już za zimno, nie musi czekać do umownego rozpoczęcia sezonu grzewczego.
1: Tak naprawdę my grzejemy w każdy dzień w ciągu roku. Możliwość włączenia jest w każdej chwili, nawet latem, jeżeli ktoś po prostu by sobie tego życzył. Także my czekamy tylko i wyłącznie na dyspozycję ze wspólnot, ze spółdzielni mieszkaniowych i to oni wyznaczają ten dzień, kiedy włączają centralne ogrzewanie w domu. Jednorodzinne domki, które mają własne węzły, w każdej chwili mogą się włączyć i już część jest włączona. Ja osobiście też w swoim domu już od tygodnia mam włączone i grzeję.
0: Dla osób mieszkających w blokach prezes MPEC ma jedną krótką radę.
1: Trzeba to po prostu zgłosić do zarządcy i to zarządca wspólnoty, czy też zarząd spółdzielni decyduje o tym, kiedy mamy włączyć ciepło.
0: W polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak sztywne terminy sezonu grzewczego. Zgodnie z prawem jest to okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają ciągłe dostarczanie ciepła. Edyta Bartosiewicz na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

0: kilku dni. Mamy jesień, ta pora roku to czas porządków. W ogrodach i sadach grabienie liści, przycinanie gałęzi czy zbieranie opadłych owoców to prace, które pomagają przygotować działki do zimy. Nie możemy również podczas prac zapominać o prawidłowej segregacji odpadów, które warto oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przypomina specjalista do spraw gospodarowania odpadami w punkcie właśnie selektywnego zbierania, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży, Ewelina Głębocka. Posłuchajmy.
1: Przyjmujemy takie odpady, to są bioodpady. Z tych odpadów jest wytwarzany również łomżyniaczek. Także nie dość, że mieszkańcy mają gdzie za darmo oddać te odpady, to jest jeszcze można coś z tego zrobić, prawda? To też jest recykling, także zapraszamy, bardzo chętnie przyjmiemy. Dużo dostajemy też telefonów, jak to ma wyglądać, czy to ma być pocięte, czy to ma być w workach. My przyjmujemy odpady do kontenera luzem, prawda? Więc jak ktoś przywiezie w worku, trzeba je wysypać, ale to nie jest akurat problem, bo można sobie te worki zabrać z powrotem i po prostu je mieć na inne transporty.
0: PSZOK przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. A pełną listę możemy sprawdzić na stronie internetowej psok.lomza.pl. Przypomnę, że to niedzielne popołudnie. Jesienne już popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja, 4 minuty po 13. There's good in your words, but there always stays twister. For me or for you, well if only I knew. You cover the truth with a little red bowl. It's rotten inside, so you sweeten the tone. Swear you still care for me.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie. Yeah.

0: o zakończonym już lecie zaśpiewała Sylwia Grzeszczak, Mango. Teraz o projekcie Mieszkam nad Narwio. Projekt rozpoczyna się, ma zachęcić mieszkańców do poznawania nadnarwiańskiej przyrody, dbania o środowisko. Związek Kurpiów przygotowuje kampanię edukacyjną skierowaną do różnych pokoleń, od dzieci i młodzieży po seniorów. Organizatorzy chcą przybliżyć rośliny, zwierzęta występujące nad Narwią, ale również promować miasto i jego walory przyrodnicze, mówi Mirosław Grzyb, wiceprezes Związku Kurpiów.
1: Związek Kurpiów zawarł umowę z miastem Ostrołęka na realizację części zadań związanych głównie z promocją miasta, z promocją naszej pięknej rzeki, o to, żeby zachęcić młodzież do pozostawania w naszym mieście, zachęcić innych. Także to jest jak gdyby Związek Kurpiów szereg takich właśnie działań będzie realizował w ramach tego przedsięwzięcia promocyjnych, ale to również będą również albumy, będą to również wydawnictwa.
0: Projekt ma połączyć troskę o rzekę z odkrywaniem historii jej mieszkańców. Mieszkam nad Narwią. Jest częścią przedsięwzięcia Ostrołęka Młodzi w Centrum, wspieranego ze środków szwajcarsko-polskiego programu współpracy. 13 minut po 13 to jest niedzielne popołudnie z Radiem Nadzieja.

Ojciec Święty odmówił modlitwę przed fotografią poświęconą ofiarom molestowania w kościele. W ten sposób rozpoczął wizytę we francuskim Lourdes, gdzie rozmawiał z francuskim episkopatem i celebrował mszę świętą. Prośba o przebaczenie za przestępstwa seksualne jest ważnym punktem czterodniowej pielgrzymki do Francji, jak podaje France 24. Spotkanie Leona XIV z osobami wykorzystanymi przez duchownych jest najbardziej wyczekiwanym momentem dzisiejszego dnia. Francuzi pamiętają o opublikowanym 5 lat temu raporcie, w którym liczbę molestowanych nieletnich od 1950 roku oszacowano na 330 tysięcy, zwraca uwagę portal. To nie pierwszy raz, gdy Leon XIV odbędzie rozmowę z ofiarami nadużyć. Podczas czerwcowej wizyty w Hiszpanii nazwał przypadki molestowania plagą i wskazał, że konieczne są działania prewencyjne. Sięgamy na półkę z polską muzyką. Grupa Myslowic na początek, a później duet Natalia Schroeder i Liber. To jest Radio Nadzieja w niedzielę, prawie 22 minuty po godzinie 13:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: To twój dzień.
1: Natalia Schroeder, Liber, 13.29. Tylko dyplomacja może zakończyć konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, oświadczył szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Wcześniej Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu. Zakładała ona m.in. otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów. Nasze warunki są jasne i podjęcie jakichkolwiek kroków w kierunku otwarcia cieśniny Ormuz jest uzależniony od spełnienia ich, napisał w mediach społecznościowych Abbas Araghchi. Dodał, że dla Stanów Zjednoczonych jedyną drogą wyjścia z patowej sytuacji są negocjacje. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormuz w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, czyli także izraelskiej okupacji południowego Libanu. W zamian Amerykanie mieli znieść blokady irańskich portów i sankcje nałożone na handel irańską ropą oraz zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów. Abbas Araghchi poinformował, że Iran nie dostał jeszcze oficjalnej informacji o odrzuceniu propozycji przekazanej przez mediatorów. Dopiero na tej podstawie zostaną podjęte dalsze decyzje o odrzuceniu propozycji amerykańskiej.

I prezydent powiedział dziennikarzom. Igo, już teraz na antenie Radia Nadzieja, Bruce, ten utwór wybrzmi, posłuchajmy.

0: 13:37 i przenosimy się na kilka chwil do parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży. Czas modlitwy, refleksji, odnowy wiary. Dziś w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży rozpoczęły się misje święte. Tygodniowe spotkania prowadzą księża Andrzej Surtykowski, Marek Żmijewski z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Do wspólnej modlitwy zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, proboszcz parafii, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Posłuchajmy.
1: Misje święte odbywają się w kościele co mniej więcej 10 lat. Tym razem takim szczególnym powodem jest jubileusz diecezji, stulecie diecezji łomżyńskiej. Misje święte właśnie są po to, aby parafia jeszcze bardziej radykalnie niż kolekcje parafialne, adwentowe czy wielkopostne, mogła spojrzeć na siebie okiem Boga i przemienić swoje życie.
0: Od jutra, 28 września, do soboty 3 października spotkania misyjne będą odbywać się o godzinie 9, 15 i 19. Misje zakończą się 4 października w dniu parafialnego odpustu ku czci świętej Faustyny.

0: Edyta Bartosiewicz, kwadrans dzieli nas od 14. To niedzielne, jesienne, słoneczne popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Wracamy do tematu triumfu naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Marcin Komenda zwrócił uwagę, że reprezentacja Polski regularnie staje na podium najważniejszych siatkarskich imprez.
1: Po Mistrzostwach Świata był lekki niedosyt, no bo chcieliśmy też zdobyć złoto, natomiast nie udało się w tamtym roku, udało się w tym roku. Na 4 turnieje od tamtego roku zdobyliśmy 3 złote medale i brązowy, więc myślę, że jest się z czego cieszyć. Ja się cieszę też z sukcesu indywidualnego chłopaków, bo to jest naprawdę wielkie wyróżnienie dla Bartka Lemańskiego, dla Szymka Jakubiszaka, dla Wilfredo, dla Kuby Popiwczaka. Ja się bardzo cieszę z ich szczęścia, zasłużyli na to w 100%. Dla mnie jest najważniejsze to, że zdobywamy złoto, że jesteśmy jako drużyna najlepsi w Europie i to myślę pokazaliśmy przez pryzmat całego turnieju, a chłopaki naprawdę zasłużyli na to, żeby być wyróżnionymi.
0: I jeszcze głos oddajmy selekcjonerowi reprezentacji Polski, mówi Nikola Grbić, posłuchajmy.
2: Jestem dumny, bo jestem trenerem tych zawodników, którzy rozumią, kiedy ja jestem nerwowy i oni wiedzą, że nie jest łatwe, ale kiedy na końcu mamy to, myślę, że potem wszystko jest łatwiej. I oni tu powiedzieli, to nie mają problem z tym, w sensie, że jest trudne, ale wiedziemy dlaczego. Dlaczego pracujemy, jak pracujemy. I mieć zawodników, którzy są w stanie grać na tym poziomie, ile? 5 miesięcy? Zmienić dużo zawodników i cały czas Polska walczy za zwycięstwo, za medal. Dla mnie wygrać jeszcze raz we Włochy ma specjalne znaczenie emotywnie, bo mieszkam tutaj, wygrałem we Włoch dużo, dużo lat, ale na końcu, co ty mogę powiedzieć, jestem super zadowolony, bo mój zespół gra dobre środkówkę, kiedy jest trudno.
0: Jeszcze przyjmujący Tomasz Fornal.
3: Na pewno duża presja, mecz już o tą finalną stawkę, ale najważniejsze, że wygrywamy. Na pewno ciężkie finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Raczej to było do przewidzenia, że Francuzi się nie położą po tym drugim secie, który padł upem na naszą stronę i raczej go zdominowaliśmy, więc ja byłem pewny, że wrócimy do dobrej naszej gry i pokazaliśmy to w czwartym secie. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
0: Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
2: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Szer, na to nie Radio Nadzieja. Teraz Kolno, przypomnijmy, zakład opiekuńczo-leczniczy oficjalnie otwarty. W nowym skrzydle szpitala ogólnego przygotowano miejsce dla 35 pacjentów wymagających całodobowej opieki. Inwestycja ma zwiększyć dostępność opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu. O przygotowaniu placówki i pomocy, na jaką będą mogli liczyć pacjenci, mówi dyrektor szpitala Aneta Długozima.
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy będzie dysponował 35 łóżkami i tyle miejsc mamy przygotowanych dla pacjentów. 4 łóżka będą to łóżka dla tych pacjentów najtrudniejszych z mechaniczną wentylacją. Oddział medycyny paliatywnej przeniesiemy w takim składzie, który teraz jest, czyli 10 łóżek i mamy nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się to rozszerzyć do 20 łóżek. Natomiast jeśli chodzi o pion rehabilitacji, to będzie rehabilitacja ambulatoryjna, ośrodek rehabilitacji dziennej też jest przenoszony z naszej starej części, ale tutaj te możliwości przyjmowania pacjentów będą nieco większe.
0: To jedna z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie, podkreślał starosta kolneński Tadeusz Klama.
2: Szpital czekał, pacjenci czekają, całe rodziny czekają. Największa wpisuje się w te potrzeby społeczne ludzi starszych i nie tylko. Ludzi potrzebujących, tak można powiedzieć. I nie tylko mieszkańcom powiatu kolneńskiego, ale również wszystkich chętnych. Jeśli tylko będą miejsca, to oczywiście będziemy tutaj przyjmować. I naszym priorytetem nie jest w tej chwili ani droga, ani coś innego, jednak ten szpital. W tej kadencji zdecydowanie szpital. Mamy jeszcze plany, cały czas planujemy. Być może uda się na drugi rok już po otworzeniu tego obiektu jeszcze wstawić rezonans nowy, swój, jako narzędzie takie do badań.
0: Środki na budowę pochodziły m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, mówi członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
3: Oczywiście no, to są środki niezwykle ważne. Zresztą jak widzimy, co się buduje z tych pieniędzy, no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. 12 projektów w tej chwili z KPO w ochronie zdrowia jest realizowanych w województwie podlaskim. Zwrócę uwagę, że też prawie 50 milionów złotych zainwestowano w szpital wojewódzki w Łomży, prawda? A Kolno leży niedaleko Łomży, czyli koncentracja środków KPO jest dosyć duża i cieszy mnie to, że to jest ochrona zdrowia, tutaj w szczególności w Kolnie.
0: Inwestycja obejmowała budowę nowego skrzydła oraz wyposażenie go w sprzęt medyczny i zaplecze techniczne. Całkowity koszt inwestycji to ponad 31 milionów złotych. Kasia Kowalska, Sanach, ten duet już teraz na antenie Radia Nadzieja. Za 2,5 minuty będzie 14.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: program pracowniczych planów kapitałowych, czyli długoterminowego oszczędzania. Coraz popularniejszy, wartość aktywów zgromadzonych w PPK rośnie, zbliża się do 58 miliardów złotych, zdaniem eksperta Oskara Sobolewskiego z HRK Payroll Consulting. W kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów złotych.
1: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie. Z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty, zarówno wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
0: Ekspert wyjaśnił, że im uczestnik PPK jest starszy, tym proporcja akcji do obligacji się zmienia.
1: I środki, które są gromadzone w ramach PPK, są lokowane w tej części bardziej obligacyjnej, czyli te fundusze stają się coraz bardziej obligacyjne. Jeżeli chodzi o możliwość wycofywania środków, oczywiście ustawa przewiduje kilka takich sytuacji, natomiast trzeba pamiętać, że zasadniczym celem PPK jest to długoterminowe oszczędzanie z myślą o 60 roku życia, kiedy z tych środków możemy, ale nie musimy korzystać. Też warto pamiętać, że możemy być w wieku ponad 60 lat i nadal oszczędzać aktywnie, to znaczy, że nasze wpłaty co miesiąc trafiają na rachunek uczestników PPK.
0: Prezes zarządu WIKC Kwadrat TFI Michał Szymański ocenia, że to dobry program.
2: Do pracodawca często dopłaca niemal drugie tyle, co my sami wpłacamy, a więc już mamy nasze środki, dzięki temu niemal są to podwajane, a więc zarabiamy na tym. Jest kilka typów funduszy, w zależności od wieku danej osoby, albo preferencji, jeśli chodzi o ryzyka. Także tutaj też można to dostosować do swoich potrzeb.
0: PPK to program, w którym do prywatnych oszczędności uczestnika dokłada się pracodawca i państwa, więc program pracowniczych planów kapitałowych, czyli długoterminowego oszczędzania, coraz popularniejszy. Kalam Scott na antenie Radia Nadzieja. Prawie 6 minut po 14:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

Natalia Szeder, 13 minut po 14, o pewnej rocznicy teraz, powiedzmy 87 lat temu, 27 września 1939 roku w Warszawie, oblężonej przez wojska niemieckie, została utworzona Służba Zwycięstwa Polski. Pierwsza konspiracyjna organizacja powołana do walki z okupantem była zarazem pierwszą organizacją zbrojną polskiego państwa podziemnego. Objęła ona zasięgiem ziemię Rzeczypospolitej, które znalazły się pod okupacją niemiecką i sowiecką w rocznicę powstania. Służby Zwycięstwa Polski jest obchodzony Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Służbę Zwycięstwa Polski powołał generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz z pełnomocnictwa naczelnego wodza. SZP powstała w porozumieniu ze wszystkimi ówczesnymi stronnictwami politycznymi oraz dowódcą Armii Warszawa, generałem Juliuszem Rumlem i prezydentem stolicy Stefanem Starzyńskim. Wkrótce 13 listopada 1939 została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, ZWZ, którego w 1942 roku utworzono Armię Krajową. Ostatnim przesłaniem Polskiego Państwa Podziemnego była odezwa Rady Jedności Narodowej z 1 lipca 1945 roku, nazwana Testamentem Polski Walczącej. W dokumencie napisano, że demokracja to uznanie i zabezpieczenie równych praw mniejszych i większych narodów, aby ukrócić raz na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii nad innymi narodami i do podziału świata na strefy wpływów. Koniec wojny dla Polaków nie oznaczał pełnej niepodległości. Wielu członków Polskiego Państwa Podziemnego przeszło do walki w tak zwanej drugiej konspiracji, czyli antykomunistycznym podziemia, więc powtórzmy, równo 87 lat temu, 27 września 1939 roku w Warszawie, oblężonej przez wojska niemieckie, została utworzona Służba Zwycięstwa Polski, pierwsza konspiracyjna organizacja powołana do walki z okupantem.

0: W Łomżyńskiej katedrze, przypomnijmy, pojawiło się 18 tabliczek z kodami QR. Umieszczono je przy najważniejszych zabytkach świątyni. Wystarczy zeskanować kod telefonem, by wysłuchać opowieści o ich historii. Dzięki temu takie, że osoby zwiedzające katedrę bez przewodnika mogą lepiej poznać jej skarby, mówi proboszcz parafii katedralnej właśnie, parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży, ksiądz dziekan Marian Mieczkowski. Posłuchajmy.
1: Bardzo się cieszę, że w końcu QR-y w naszej katedrze zaistniały. Od bardzo wielu lat zastanawiałem się, jak udostępnić te wszystkie zabytki, które są w katedrze, żeby ktoś, kto przypadkowo nie w jakiejś zorganizowanej grupie przybywa do naszej katedry i nie ma przewodnika, żeby mógł sam dowiedzieć się na temat właśnie skarbów naszej świątyni. Każdy posiada telefon i za pomocą właśnie telefonu może sobie odtworzyć to opowiadanie, które na temat danego zabytku jest zawarte w tym kodzie.
0: Do powstania kodów przyczyniło się wiele osób, dodaje ksiądz dziekan.
1: Taką inspiracją największą to dał ksiądz Rafał Orzechowski, który wpadł na pomysł, by właśnie tym, który oprowadza po katedrze, jest ksiądz Jan Wojsławski, pierwszy proboszcz tej świątyni przed 500 laty. Same kody to znak graficzny, opracowali państwo Teresa i Przemysław Adamowscy. Nagranie odbyło się w studiu Radia Nadzieja, za co jestem bardzo wdzięczny, a dokonali tego i także muzyczne opracowanie dokonali aktorzy teatru lalki i aktora.
0: Jak skorzystać z kodów QR w katedrze łomżyńskiej? Wystarczy włączyć aparat w telefonie, skierować go na kod i kliknąć wyświetlony link. W ten sposób można poznać historię świątyni. W Sanach już teraz, później Callum Scott, a jeszcze później James Blunt i jego nowy utwór. Prawie 25 minut po 14:00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Lighthouse, Callum Scott na antenie radia Nadzieja, za chwilę zapowiadany wcześniej James Blunt, jest 31 minut po 14, ale sprawdźmy wcześniej rozstrzygnięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Łukasz Ronduda ze Srebrnymi Lwami tegoż festiwalu. Reżyser otrzymał wyróżnienie za filmy Powiedz mi co czujesz, który opowiedział o parze młodych artystów, Patryku i Marii, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń. Łukasz Ronduda podkreślał, że nagroda jest dla niego zaskoczeniem.
1: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film, dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy, Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
0: Łukasz Ronduda podkreśla, że jego film dotyka niezwykle ważnego społecznego tematu relacji między młodymi ludźmi.
1: Nasz film opowiada o nowych sposobach komunikacji wśród młodych ludzi, nastawionych na taką autentyczną komunikację emocjonalną, na nazywanie i wyrażanie emocji. No i tak jakby jest to zupełnie inna sytuacja niż na przykład moje pokolenie, w którym ja wzrastałem, zupełnie inaczej podchodziło do emocji.
0: W tym roku Grand Prix Festiwalu Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę.

0: Krzysztof Nawiórkowski, to jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie, 14.40 na naszych zegarkach. Najmłodszy rodzaj sił zbrojnych obchodzi dziś swoje święto. Z tej okazji na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie zorganizowano państwowe uroczystości. Miejsce upamiętniające bohaterów z 1920 roku stało się tyłem dla uroczystego apelu, podczas którego uhonorowano najbardziej zasłużonych żołnierzy formacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki odczytał list od prezydenta, w którym Karol Nawrocki podkreślał, jak rozwija się formacja.
1: Osiągnięta przez WOT dojrzałość pozwala dziś przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, doskonalenia struktur, zwiększania zdolności bojowych oraz wzmacniania kadry. Jednocześnie z dumą obserwuję skok technologiczny formacji, uzbrojenie i wyposażenie nowej generacji, od broni osobistej po systemy bezzałogowe i nowoczesne trenażery.
0: Dowódca formacji generał dywizji Krzysztof Stańczyk przypomniał o misji żołnierzy w codziennym wspieraniu lokalnych społeczności.
2: To wy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jesteście najbliżej obywateli. Wasza obecność i gotowość do działania są realnym wzmocnieniem kraju, zarówno w czasie pokoju, jak i sytuacjach kryzysowych.
0: Oficjalną część obchodów zamknęła defilada pododdziałów oraz przelot motoparolotniarzy z kadry narodowej. Grupa Roxette już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: Baranowski. Jest godzina 14.50. Będzie czas na rozmowę, poznanie nowych osób i pytania o wiarę. Także te, które dotąd trudno było zadać. Przy Łomżyńskiej Katedrze rusza kolejna edycja kursu Alfa. Do udziału zaprasza ksiądz Grzegorz Kierski, wikariusz właśnie parafii katedralnej w Łomży, parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła.
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy okazuje się w badaniach, że coraz więcej osób czuje się przewlekle zmęczona, traci gdzieś pozytywne spojrzenie na świat, a wiemy, że przybywa nam nieraz powodów do tego zmartwienia, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odzyskać radość z życia, odzyskać przede wszystkim to, co nadaje sens życiu i przede wszystkim motywuje nas do tego, żeby podejmować się trudów codziennego dnia. Kurs Alfa pomaga nie tylko pogłębić wiarę, pogłębić wiedzę, ale też spotkać się z wartościowymi ludźmi.
0: Kurs Alfa to cykl spotkań połączonych z wykładami, dyskusją i wspólnym posiłkiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 30 września, kwadrans przed 19 w domu parafialnym przy katedrze w Łomży. Na antenie Radia Nadzieja po chwili muzyki odczytam intencje, które Państwo nadesłaliście do studia. Są to intencje do koronki, do Bożego Miłosierdzia. Koronka o 15:00. Połączymy się wtedy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej, Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Panie Boże, daj życie wieczne w niebie, świętej pamięci Reginie Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Daj pokój na świecie, polecam intencję Tobie wiadomą. O wszelkie łaski Boże dla Hani, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysława i tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe, Maryjo, uzdrowienie chorych. Dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Ojcze Niebieski, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. O zdrowie, Boże, błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusią z rodziną, Tadzia i Henryka Kuźmienko, za świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Krytuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich i Ciemniewiczów, świętej pamięci Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzeństwu. Łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Udar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysia, Pani Marii i męża Mariana, doktora Tomasza oraz wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O wiarę, nadzieję, miłość mojej rodzinie oraz w intencjach Bogu wiadomych. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroni nas przed złem, prosi Iwona. Proszę także o pokój na Ukrainie. O zdrowie i opiekę Boże dla Paulinki i jej dzieciątka, które nosi pod sercem, dla również Paulinki, Darka, Arka, Daniela i Miłosza. O błogosławieństwo Boże w domu i pracy dla mojej rodziny. Już za chwilę przeniesiemy się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Jezu, nasz Zbawicielu, stajemy w duchu na Golgocie i patrzymy na Ciebie, który w najtrudniejszej chwili swojego życia pozostałeś wierny Ojcu. Twoje tak wypowiedziane w Ogrójcu poprowadziło Cię aż na krzyż. Nie uciekałeś jednak przed cierpieniem. Byłeś do końca posłuszny woli Ojca. W Ewangelii słyszymy dziś przypowieść o dwóch synach posłanych do pracy w winnicy. Jeden najpierw odmawia, ale później zmienia swoją decyzję i idzie. Drugi mówi tak, lecz nie podejmuje działania. Ta Ewangelia prowadzi nas pod Twój krzyż, Jezu, gdzie widzimy najdoskonalszą odpowiedź Syna na wolę Ojca. Twoje tak nie zatrzymało się na słowach. Stało się posłuszeństwem aż do śmierci krzyżowej. Jak wiele kosztowało Cię to Twoje tak. Zdrada, opuszczenie przez uczniów, niesprawiedliwy wyrok, biczowanie, cierniem ukoronowanie, droga krzyżowa i wreszcie śmierć. A jednak w tym wszystkim nie przestałeś kochać. Przyjmowałeś kolejne cierpienia, aby wypełnić wolę Ojca i otworzyć nam drogę do zbawienia. Jezu, patrząc na Ciebie, widzimy, jak bardzo różni się nasze tak od Twojego. Ile razy mówimy, że chcemy pełnić Twoją wolę, a potem wybieramy własną wygodę, swoje plany i swoje racje. Ile razy uciekamy od tego, co wymaga ofiary. Ty pokazujesz nam, że prawdziwe posłuszeństwo rodzi się z miłości i że właśnie wtedy, gdy jest najtrudniej, możemy najpełniej zaufać Ojcu. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, naucz nas mówić Ojcu tak, nie tylko słowami, ale całym naszym życiem. Niech Twoje posłuszeństwo stanie się dla nas szkołą miłości i wierności.

0: Panie, stajemy przed Tobą z ufnością i powierzamy Ci wszystko to, co nosimy w sercach oraz to, czym żyje dzisiejszy świat. Prosimy za ludzi żyjących w niepokoju, lęku i niepewności jutra. Spraw, aby otworzyli się na Twoją obecność i zaufali Twojej miłości. Prosimy za tych, którzy się pogubili, stracili wiarę i sens życia, abyś ich odnalazł i przyprowadził do światła Twojej prawdy. Prosimy za dzieci i młodzież, aby dorastały w wierze, miłości i bezpieczeństwie. Prosimy za osoby starsze i samotne, abyś napełnił ich serca nadzieją i obecnością bliskich ludzi. Prosimy za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności, abyś umacniał ich miłość, wierność i gotowość do przebaczenia. Prosimy za wszystkich chorych i cierpiących. Prosimy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Leona w podróży apostolskiej do Francji, dla kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych. Ucz nas wiernego pełnienia woli Ojca i pomagaj nam przekładać wiarę na konkretne czyny miłości. Ogarnij swoim miłosierdziem pielgrzymów i wszystkich, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Oraz, jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebił.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
0: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий,
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki,
4: jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

Jezu miłosierny, dziękujemy Ci za Twoją wierność i za miłość, która nigdy nie przestaje nas szukać. Uwielbiamy Twoje miłosierdzie, które daje nam nieustannie łaskę powrotu, przebaczenia i rozpoczęcia na nowo. Dziękujemy Ci za Twoje tak, wypowiedziane Ojcu aż do końca, za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, źródło naszego zbawienia. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierne serce, pełne miłości dla każdego człowieka.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. 20, prawie 1 minut po godzinie 15. Grzegorz Kloc już teraz, a następnie audycja Słowo Życia. Będziemy mogli dzisiejszej Ewangelii wysłuchać opatrzonej komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam ciepło, Hubert Chojnowski.

0: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełni wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
1: Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Patrząc na zachowanie dwóch synów, którzy od ojca otrzymali polecenie pracy w winnicy, my też pewnie ocenimy podobnie, jak ocenili słuchacze Jezusowej nauki. W rzeczywistości to ów drugi syn zrealizował wolę własnego ojca. Mimo tego, że na początku stawiał pewien opór, później zreflektował się i podjął decyzję o to, by się zaangażować w pracę, tę, którą trzeba było zrealizować. Jezus pragnie od nas podobnego działania w odniesieniu do Jego nauki nam głoszonej. Nie chodzi tu tylko o piękne słowa, o to, by zapewniać nawet uroczyście, by realizować tę naukę. Nie tylko chodzi o postanowienia, o dobrym działaniu, o tym, by spełniać wolę Bożą. Jeśli brakowałoby tam czynów, nie miałoby to sensu. Bóg bowiem pragnie naszej pracy. Chce naszego zaangażowania w budowaniu Jego Królestwa tu, na ziemi, każdego dnia. I chcę, byśmy wytrwale podążali przez tę codzienność naszego życia do pełni Bożego Królestwa, wiecznej radości.
2: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: na pół.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

wody. Tam słońce gdziemy, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Przed tygodniem mówiłem, że wśród 7 zamieszczonych nagrań na płycie Giant Steps Johna Coltrane'a aż 4 utwory są dedykacjami. 2 z nich słuchaliśmy, to były Najma, cudowna ballada nazwana imieniem pierwszej żony Coltrane'a, oraz zakończył tamtą audycję swingujący żywy temat Mr. PC. Nieprzypadkowo zawiera on w tytule inicjały wybitnego kontrabasisty Paula Chambersa. Jemu właśnie John Coltrane poświęcił ten utwór. Nagranie, które przed momentem wybrzmiało, jest również dedykacją wielkiego jazzmena, umieszczono na Giant Steps. Nosi tytuł Cousin Mary, kuzynka Mary. Coltrane napisał ją dla młodszej kuzynki Mary Lyerly, z którą wychowywał się oczywiście w dzieciństwie, najprawdopodobniej w miejscowości Hamlet w północnej Karolinie, gdzie urodził się równo 100 lat temu. Właśnie wczoraj cały jazzowy świat obchodził tę okrągłą rocznicę urodzin prawdziwego geniusza jazzu. Zanim powiem, jaką kolejną płytę przyniosłem do studia z bogatego dorobku fonograficznego Coltrane'a, przedstawię skład muzyków nagrywających Cousin Mary. John Coltrane, saksofon tenorowy, Tommy Flanagan, fortepian. Tu krótka dygresja, bo mówi się wiele o tym albumie jako przełomowym, jeśli chodzi o nowoczesną improwizację jazzową. Nazywa się go bramą nowoczesnej improwizacji. Chodzi głównie o niestosowane nigdy wcześniej zmiany akordów, zwane później zmianami Coltrane'a lub pochodami Coltrane'a. Nie mówiąc już o tym, że wiele utworów z Giant Steps stało się standardami. To wszystko szczera prawda, jednak przy tym mniej zwraca się uwagę moim zdaniem na rolę muzyków sekcji przy nagrywaniu albumów, ich pracy podczas improwizacji lidera czy ich własnych solówek, jak ta pianisty Tommy'ego Flanagana w Cousin Mary. Na kontrabasie grał Paul Chambers i na perkusji Art Taylor. Po tym odniesieniu do utworu, który wybrałem za wstęp, przechodzę do płyty, którą chcę Państwu w całości zaserwować. Jest to płyta Transition, nagrana w maju i czerwcu 1965 roku, wydana już po śmierci Coltrane'a w lipcu 1970 roku. Słowo Transition oznacza jednocześnie przejście i przemianę. I te dwa słowa wydają się bardzo prawdziwe przy charakterystyce tego albumu, ponieważ muzyka zarejestrowana na nim symbolizuje stylistyczne przejście w twórczości Coltrane'a od hard bopu, dzisiaj określanego jako klasyczny hard bop, do form bardziej otwartych, eksperymentalnych, do free jazzu. Istota drugiego znaczenia transition, czyli słowa przemiana, również wydaje się tu ważna, bowiem album nagrany został 6 miesięcy po wielkim i nieocenionym Ella Supreme, gdzie Coltrane w tak genialny sposób wyraził duchową przemianę, jaka dokonała się u niego 7 lat wcześniej, w 1957 roku, kiedy to zwalczył nałogi i zwrócił się do samego Boga jako istoty najwyższej, najdoskonalszej, do absolutu. Genialnym tego przykładem jest utwór tytułowy otwierający płytę. W ogromnym uproszczeniu można by było powiedzieć, że solo Coltrane'a symbolizuje tę przemianę, od wyraźnej melodii do agresywnych nut i z powrotem stopniowy powrót do wspaniałej melodii. Byłoby to jednak uproszczenie, bo to solo wykonuje Coltrane z nieopisaną intensywnością. Jego gra w tym samym momencie znajduje się na wielu płaszczyznach.
konstruuje on muzyczne dzieło, w którym jest od razu melodia, niesamowita harmonia, jego niepowtarzalny, czysty dźwięk. I jest coś, czego nie sposób zapisać w notacji muzycznej. To stan ducha Johna Coltrane'a, jego wyjątkowy stan ducha, w którym wydaje się, jakby jego instrument stawał się swoistym łącznikiem z absolutem, przekaźnikiem najgłębszego uwielbienia, czymś w rodzaju medium. Natomiast jeśli odważylibyście się stwierdzić, że rola pozostałych muzyków kwartetu sprowadza się tylko do akompaniamentu, to będzie to również karygodne wręcz uproszczenie. Polirytmiczna intensywność perkusisty Elvina Jonesa właśnie popycha linię Coltrane'a do jeszcze głębszego wyrazu. Jednocześnie sam Elvin Jones tworzy wszechświat istnienia przeróżnych rytmów. Jimmy Garrison, idealny kontrabasista Coltrane'a, trzyma w ryzach, aby zostało tu na ziemi to, co ulatuje już tam, poza stratosferę. I pianista McCoy Tyner. Można słuchać osobno jego prawej ręki. To wirtuazeria najwyższego stopnia i osobno lewej. Potężne, modalne akordy. One funkcjonują nie tylko jako koloryt harmonii, ale może głównie jako jeszcze potężniejsze wtłaczanie emocji. Transition jako przejście i przemiana w jednym.

Transition Johna Coltrane'a jako symbol jego duchowej przemiany i jednocześnie symbol przekroczenia umownej granicy między hard bopem a okresem awangardy. Oznaki wyjścia poza ramy harmoniczne, rytmiczne, czyli wkroczenie w rejony free jazzu. Wspominałem, że kilka osób pytało mnie, dlaczego z okazji stulecia urodzin Coltrane'a nie prezentuję jego płyty A Love Supreme, jednej z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszej w historii jazzu. Odpowiadam jeszcze raz, że ten album swego czasu prezentowałem. Ale czy Transition nie można uznać za kontynuację A Love Supreme? Tutaj również słyszymy, odczuwamy ten charakterystyczny mistycyzm Coltrane'a, który idealnie zespolony jest z muzyką. Również na tej płycie usłyszeć można fascynację mistrza skalami modalnymi. Wreszcie Coltrane w Transition również daje wyraz swojemu oddaniu, uwielbieniu Boga. Jednoczesnym tego dowodem jest następna kompozycja, która za chwilę zabrzmi. Zresztą kiedyś Coltrane powiedział, że od nagrania A Love Supreme, co miało miejsce 9 grudnia 1964 roku, nigdy nie zagrał niczego, co nie byłoby wyrazem uwielbienia najwyższego i podziękowania za łaski, o które prosił. A muzyka do Transition zarejestrowana została 6 miesięcy po jednodniowej sesji A Love Supreme. Tym drugim utworem na Transition jest kompozycja zatytułowana Dear Lord, Drogi Panie. Kiedyś usłyszałem zdanie, że utwór ten nic właściwie nie wnosi w porównaniu z dwoma modernistycznymi kompozycjami z płyty. Jakże mylne było to stwierdzenie. Przede wszystkim, jak można muzykę Coltrane'a rozpatrywać w kategorii wnosi coś czy nie wnosi? Dear Lord jest 5,5-minutową balladą, w której absolutnie każda nuta wykonana jest z niezwykłą czułością, jakby Coltrane miał zaszczyt trzymać w dłoniach najcenniejszy skarb i był tym niespodziewanym faktem zadziwiony. Rozpoczęcie i zakończenie każdego dźwięku to przykład perfekcyjnego opanowania instrumentu. Miłość w pełnym tego słowa znaczeniu.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Zapomniałem, proszę Państwa, powiedzieć przed nagraniem Dear Lord, że w nim perkusistę Elvina Jonesa zastąpił Roy Hines. Pozostały skład bez zmian: John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison. Muzyka do Transition nagrana została w maju i czerwcu 65. Album ukazał się już po śmierci Coltrane'a w lipcu 70. roku, wydany oczywiście przez Impulse. Pierwsze wydanie, wiadomo, na long playu zawierało trzy nagrania: tytułowy Transition, Dear Lord i pięcioczęściową suitę trwającą ponad 21 minut. Na wydaniu CD tego albumu z 93 roku nie umieszczono Dear Lord, za to znajdziemy dwa inne utrwalone na tej sesji utwory: Vigil i Welcome, które wcześniej na początku 67 roku wydawcy umieścili na płycie Kulusse Mama. W następnych wydaniach różnie mieszano z tymi utworami. W każdym razie pierwotne wydawnictwo zawierało trzy nagrania, które wymieniłem. Taki też układ zawierało japońskie wydanie tej płyty z 2001 roku. Suita nie zmieści się w dzisiejszej audycji, za to posłuchamy jej za tydzień. Natomiast teraz sięgam po jeden z dwóch wspomnianych utworów z tej sesji, które umieszczone były na wznowieniu płyty Transition w 93 roku. Drugi z tych utworów również zamierzam zaprezentować za tydzień. Ten, którego wysłuchamy, nazywa się Vigil, co znaczy czuwanie. Jest wykonany w duecie: John Coltrane, saksofon tenorowy, i Elvin Jones, perkusja. Jak wiemy, nie jest to jedyne nagranie Coltrane'a w duecie z perkusistą. John Coltrane tak mówił o tym utworze: Vigil oznacza czujność. Każdy, kto próbuje osiągnąć doskonałość, staje w obliczu różnych przeszkód w życiu, które mają tendencję odciągać go od celu. Mam tu zatem na myśli czujność na elementy, które mogą być destrukcyjne od wewnątrz lub od zewnątrz. Później artysta dodał jeszcze: nie próbuję nikomu narzucać standardów doskonałości. Uważam, że każdy stara się osiągnąć lepszą wersję samego siebie, swój pełny potencjał. A to, na czym to polega, zależy od każdej jednostki. Niezależnie od tego, jaki jest ten cel, dążenie do niego wymaga czujności. Takie przesłanie słowne pozostawił nam John Coltrane. Niejedne zresztą. Słuchamy kompozycji Vigil i chcę poinformować, że już właściwie od kilku tygodni można zapoznać się z programem najnowszej 19. edycji Novum Jazz Festival. Wpisujcie w Google hasło Novum Jazz Festival lub jazz.radionadzieja.pl. To było 1282 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.